się jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rzuca.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

Jarka Niele. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: A wiesz co, musisz dać mi więcej czasu, żeby się zastanowić. Ja myślę, że to nie o to chodzi jednak, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Co, ty przecież wiesz, że ja cię o niczym nie uprzedzam. W tej audycji postanowiliśmy nie narzucać sobie żadnych ram stylistycznych.
0: Gramy co chcemy i w tym nastroju, w jakim chcemy.
1: Chciałbym spróbować zaskoczyć cię jeszcze bardziej.
0: No dobra, dawaj. Dobry wieczór, witamy wszystkich w audycji Słowisz Project. Tradycyjnie przy mikrofonach
1: Mateusz
0: i Asia. I na dobry początek Aretha Franklin.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: R-E-S-P-E-C-T. Ja tak nie umiem jak Aryta.
2: Fajnie zaśpiewała, co?
1: No ba.
2: Ale ja nie wiem, ja chyba nie trafiłam w gusta niektórych słuchaczy, bo Zgryzli jest zdegustowany.
1: Ale to nie Aretką. Team Radio.
2: Okay.
1: Cokolwiek by to miało.
2: No dobra, Mateusz, to może wprowadzisz naszych słuchaczy w temat dzisiejszej audycji.
1: Wow, co za odpowiedzialność.
2: Dasz radę.
1: No, pewnie, że dam radę. Drodzy słuchacze, dzisiejsza audycja jest, zdaje się, bardzo optymistyczna w założeniu, bo chcielibyśmy z wami pogadać o małych przyjemnościach.
2: Witamy Nocturne na kanale Ircowym.
1: Witamy Nocturne. Nocturna dzisiaj będzie muzycznie coś specjalnie dla ciebie. Takie małe ten uprzedzenie faktów.
2: No okej. Okay. Oglądaliście...
1: Dobrze powiedziałem z tymi moimi przyjemnościami?
2: Bardzo fajnie powiedziałeś.
1: Dobra.
2: Oglądaliście państwo Amelię. Ja myślę, że większość słuchaczy oglądała. Film o dziewczynie, która za cel postawiła sobie uszczęśliwianie innych. I Amelia miała takie swoje drobne przyjemności. Dzisiaj opowiemy o naszych drobnych przyjemnościach, to znaczy ja opowiem, bo nie wiem, czy Mateusz będzie miał ochotę się otwierać do tego stopnia. Ja również...
1: Małe przyjemności, to na tyle mogę się otworzyć.
2: Ja również opowiem o drobnych przyjemnościach znajomych i zapraszamy państwa również do rozmowy na ten temat.
1: IRC/SAR, albo jeżeli nie macie programu do ircowania, wchodźcie na stronę saru www.sarpggda.pl i tam klikajcie linka czat, albo skrobnięcie maila swayishproject@o2.pl, tudzież ewentualnie, jakbyście chcieli, dzwońcie 347-2626 z kierunkowym, jeżeli spoza Gdańska, albo jeżeli z Akademika Polibudy 82626.
2: Zapraszamy.
1: Zapraszamy do wypowiadania się w tym jakże fajnym temacie.

0: Puddle of Mud. Blurry jako przerywnik muzyczny. To co? Ciągniemy z tymi moimi przyjemnościami?
1: Tak, jeszcze przywitamy Piterka na kanale lipcowym. Fajnie, że wpadłeś. No dobrze, Mateusz, to godzina prawdy nadeszła. Miałeś jakieś drobne przyjemności w tym tygodniu?
0: Mhm. Ostatnio, jedną dosyć nową.
1: Mhm.

0: przeczytam kilka zdań.
1: Czekaj, ja tego nie cenzurowałem, nie?
0: Najwyżej skopiesz mi później wiadomą część ciała.
1: Mam blisko do przycisku miód.
0: Okej. Mateusz. Lubi się przekomarzać. Lubi ludzi, którzy w tym przekomarzaniu...
1: Trzymam.
0: Widzą cały czas przymrużone jedno oko i którzy uprawiają ten sam rodzaj sztuki.
1: Shit, ja pamiętam, co tam jest dalej. Nie czytaj całości.
0: Lubi drobne złośliwości. Ale to mi się podoba... taka jedna. O, Mateusz lubi gapić się na pewną panią tańczącą we wtorki w medyku
1: mówiłem.
0: Na podejście. No to tyle na tyle, Mateuszu. Okej, okay, to co, to polecimy z następnym kawałkiem.
1: No to co, tak, tylko ja będę w tym jednym wejściu? Dobra,
0: będziemy dawkować napięcie.
1: No dobra, niech będzie. To co, teraz coś od ciebie?
0: Tak.
1: Nie zapowiadamy, a niech sami zgadną, co to.

0: Alanis Morissette. Jak już wspominałam w którejś audycji, moja ulubiona wokalistka. Mateusz, ja widzę, że ty tutaj się szykujesz do tego, żeby mnie zbombardować pytaniami o moje drobne przyjemności.
1: I mi się jeszcze przypomniała jedna z zeszłego tygodnia, którą też odkryłem. Odkryłem nowy, fajny sposób serwowania milki jogurtowej, która sama w sobie już jest małą przyjemnością, a zaserwowana jeszcze w taki fajny sposób podwójną.
0: Opowiedz.
1: To tyle z mojej
0: Opowiedz,
1: strony.
0: Opowiedz, Mateusz, to mnie bardzo zaintrygowało.
1: Nie, słuchaj, bo jakby to się za bardzo rozpowszechniło, to by wszyscy tak chcieli. To...
0: A ty jeszcze lubisz bić się o winogrona?
1: Lubię bić się o winogrona, tak.
0: Lubisz sobie przyszykować porcję winogron na noc?
1: Nie sobie.
0: Jak nie sobie?
1: Nie sobie, ale lubię się potem o nie bić.
0: Tak, moją drobną przyjemnością jest rozgniatanie winogron w dłoni.
1: No to skoro już tak płynnie przeszliśmy, to zapodaj jeszcze jakieś swoje.
0: To ja proponuję, żebyśmy przeszli do pierwszej stałej pozycji w naszej audycji i pozdrowili słuchaczy.
1: No nie ma wycofywania się teraz.
0: No Mateusz, później.
1: No później.
0: Nie fikaj. No za chwilę. Okej, ja mam taką karteczkę oscarową, drodzy słuchacze.
1: I wanna thank God. Bo to oscarowo się tak zawsze zaczyna.
0: Okej, czyli tak, pozdrawiamy Magdę i Maćka.
1: Magdę szczególnie, poczekaj, ja to tak ładnie powiem.
0: Bo Magda mówiła, że ty masz taki sexy głos.
1: Pozdrawiamy Magdę i Maćka i ich zajebistego psiaka.
0: Tak, i psiaka. Pozdrawiamy Marcina kuzyna, pozdrawiamy drugiego Marcina, Cegiełka, Krystiana, Wojtka Titusia, Stefana, Kosa, pozdrawiamy Gracie, Sali, wujka Michała, Mariusza oczywiście, Kamila, obie Iwony i Gosie.
1: Damiana jakby słuchał przypadkiem.
0: Okej, to teraz jeszcze poleć Nikami z Irca.
1: Z Gryzla, Kapiterka, Perwersa Nocturne, Miksama, Agit i Acentega. Wszyscy? Okay,
0: tak,
1: pomijałem kogoś? I oczywiście wszystkie przyczajone boty.
0: No dobra. To ja, tak, ja sobie przygotowałam tutaj, drodzy Państwo, karteczki, na których wypisałam drobne przyjemności znajomych. I chciałabym wam teraz zacytować Piterka. Myślę, że Piterek bardzo się cieszy, bo on jest rządny.
1: Wyraził zgodę?
0: Tak, wyraził. Piterek. Lubię wypić 6 piw i nie wymiotować. Dzisiaj mi się udało. Oprócz tego lubię spać, aż sam z własnej woli się obudzę. Lubię wąchać zapachy wszystkich 4 pór roku w powietrzu. Jednej mniej, drugiej bardziej. Lubię, gdy nikt mi nie przeszkadza, gdy czymś jestem zajęty. Lubię czasem poleżeć sobie na łące i czuć harmonię, zgranie ze światem. O wiem, jeśli chodzi o małe przyjemności, to lubię, gdy siedzę w ławce, mieć książki ustawione dokładnie na krawędzi stołu, bok do krawędzi, kant do kantu, drugi bok do drugiej krawędzi.
1: To się pedantyzm nazywa.
0: Jestem pod tym względem często pedantem, napisał Piterek. No i tyle w tej odsłonie chyba.
1: Z Gryzli pisze listy. O, ciekawe, czy to jego drobna przyjemność.
0: A Jacka drobną przyjemnością jest zasypianie ze słuchawkami na uszach i nic więcej nie udało mi się wyciągnąć od niego. O dziwo.
1: Może na YouTube coś zapoda jeszcze. #SAR albo mailem swavishproject@odwa.pl, tudzież telefonicznie.
0: Jacek, zadzwoń.
1: O, dawno nie dzwonił. 347-2626, ale z akademików 8-2626. Zapraszamy, dzielcie się swoimi drobnymi przyjemnościami.
0: Nie ma się czego wstydzić, drodzy tak słuchacze, jest. Sami swoi.
1: Dokładnie, sami swoi. Skoro już takie
0: jedna
1: rzeczy
0: wielka rodzina
1: padały,
0: Saru.
1: Jedna wielka rodzina Swayish Project. Ach, jak się zrobiło słodko.
0: Za słodko.
1: Dobra, żeby nie było za słodko, to ja w takim razie śmignę z kawałkiem, który przygotowałem specjalnie na prośbę. A nie tym razem. Nie tym razem. Tydzień
0: Mateusz,
1: temu albo 2 tygodnie
0: mnie.
1: Temu. No cóż, no. Czasami jestem potworem.
0: Dla nokturny.
1: Tudzież pewnie bardzo się ucieszy Perwers. A dzisiaj jakoś tak mało mówimy o tym, co gramy, to po prostu też zagram.

0: Sui generis umbra rozpoznane przez Peterka. Moment of inertia. No, tyle muzycznego przerywnika. To z kim teraz polecimy? Z czyimi drobnymi przyjemnościami? No może jakaś jeszcze twoja?
1: Dobrze.
0: Tak jedno skromnie.
1: Wracać do domu po audycji i oglądać Red Light. Tak. Lubię wyszukiwać piosenki z reklam.
0: Mówiłem ci, że pani prowadząca z Red Light jest w nowym Playboyu?
1: Mówiłam ci, żebym chętnie obejrzała.
0: Trzeba go ten jakoś skołować. Może ktoś ze słuchaczy by podesłał.
1: I co jeszcze? Lubię godzinami siedzieć po nocach i przegadywać ze znajomymi na gadu-gadu. Długie chwile. Wyskakiwać do kuchni, żeby sobie ugotować makaron i wracać z powrotem do gadulca. No i to tyle na razie ode mnie.
0: Masz kogoś jeszcze?
1: Tak, poczekaj. Sprawdzam. Z Grizzly. Drobne przyjemności z gryzlaka. W sumie to lubię rude kocice. I jak brat nie zapomina naładować akumulatorków w cyfrówce. I jak nie zapominam naładować akumulatorków w minidysku. I jak jest w domu coś do żarcia, co nie jest jakimś selcesonem, czy bogowie wiedzą czym. I to tyle w tej odsłonie, drodzy słuchacze.
0: Drodzy słuchacze, coś mało na ircu się dzieje, chciałem powiedzieć w temacie.
1: No jak nie ma audycji o miłości albo o fryzjerze erotycznym.
0: No właśnie, to już jakieś off-topy się robią. Ja w ogóle nie kumam. Szampon koloryzujący na kolor miedziany. Tak, ja chętnie wezmę i sobie brodę machnę na miedziany brąz. Dawno nie farbowałem.
1: Okej, okay, to tak jeszcze w temacie piosenek z reklam. Następna reklama, następna piosenka, którą chcę Państwu zaproponować, też jest z reklamy. I nie pamiętam niestety w tym momencie jakiego autka, ale fajne autko, fajna reklama i bardzo fajna piosenka.

0: mamy w końcu wypowiedzi z Irca.
1: No to lecimy.
0: Czy chciałaś coś o kawałku jeszcze?
1: Tak, chciałam powiedzieć, przypomniało mi się, że to jest reklama Chevroleta Lacetti. Nowy w rodzinie. Okej, okay. No, która napisała, że ona lubi, jak ktoś ją molestuje na gadu-gadu. No taka osobliwa, drobna przyjemność, ale czemu nie?
0: Komuś drobną przyjemność sprawiało słuchanie piosenek zespołu The Beta Band.
1: No komuż to komu?
0: No nie możemy powiedzieć komuż to komu, bo chciał, żeby powiedzieć, że komuś, ale przy okazji możemy zreklamować program Muzyka Drugiego Planu. Środa, Radio SAR, godzina 18:00.
1: Tak, jedna z trzech najfajniejszych audycji w Radiu SAR obok Sway Wish Project i Ciężkiej Godziny oczywiście. Mm-hmm. Mateusz, poczułeś się
0: doceniony? O tej ostatniej to nie słyszałem. Nie słyszałem o tej ostatniej.
1: Okej, okay, co ty taki dzisiaj jesteś dziwny, Mateusz? Taki dziwny humor masz jakiś?
0: Dziwny humor? Jesienna deprecha.
1: Aha. Aha. Jesienna deprecha macie na oku?
0: Jesienna deprecha mam nie na oku, tak. Dzisiaj od rana po prostu maksymalnie.
1: A myślisz, że to długo potrwa?
0: Nie, mam nadzieję, że nie. Krok w dobrą stronę został już dzisiaj poczyniony, także wszystko powinno być ok.
1: A jakiż to krok?
0: Oj, ty byś chciała, żebym ja tak wszystko opowiadał. No.
1: A ty to byś się najchętniej zamknął w sobie. No, i nic nie powiedział. No, kompletnie musimy się integrować ze słuchaczami.
0: No, ale nie aż tutaj się obnażać pornograficznie, emocjonalnie. Znaczy przynajmniej, jeżeli chodzi o mnie.
1: A, no dobra, to jedno z nas będzie się obnażało pornograficznie. Dobrze. Mateusz, ja bym chciała ci zadać takie poważne pytanie.
0: O, matko jedyna.
1: Żebyśmy za bardzo nie odbiegali od tematu audycji.
0: Pytaj.
1: Dobrze. Słuchaj, czy...
0: Czaj mi się podoba ten mój nowy rodzaj głosu.
1: Wiesz, bo tam Magda zaświruje, a właśnie, bierzesz pod uwagę, że ona może tego słuchać z mężem.
0: Poczekaj, ale to jest audycja.
1: Magda, wyślij Maćka po bułki.
0: Ale to jest audycja na drobnych przyjemnościach, prawda? Oglądałaś Private Parts? Części intymne po naszemu to chyba było?
1: A nie.
0: Film o Howardzie Sternie? Sternie?
1: Nie.
0: Ktoś oglądał, drodzy słuchacze, Private Parts? Motyw z głośnikami basowymi? Jeżeli tak, to dajcie znać na Ircu. Tak mi się skojarzyło. Tak mi się właśnie skojarzyło odnośnie tego mojego nowego głosu radiowego.
1: Mateusz, czy ty potrzebujesz jakichś nowych fanek? Powiedz mi.
0: Dobra, to już dawaj z tym pytaniem.
1: Okej. Okay. Moje pytanie jest następujące. Czy uważacie państwo, Mateusz, jak myślisz, że w pewnym wieku, jak jest już się bardzo, bardzo dorosłym, starszym od ciebie i nawet ode mnie starszym, no nie wiem, nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł urażony.
0: No dobra.
1: Więc
0: no.
1: Powiemy starszym w cudzysłowie. Mhm. Czy zapomina się o drobnych przyjemnościach?
0: Nie.
1: Nie?
0: Wiesz co? Nie, to jest kwestia indywidualna, myślę. Mhm. Sorry, moja grypka, czwarty tydzień.
1: Ty wszystko usprawiedliwiasz grypą. Za każdym razem, jak kaszlniesz w audycji, mówisz, że to grypa.
0: Nie, za każdym razem od 3 tygodni.
1: Okej, no mów dalej.
0: Myślę, że to jest kwestia jak zwykle indywidualna. Mam nadzieję, że ja będąc dużo starszy od siebie i od ciebie, nie zapomnę o małych przyjemnościach. I dalej na przykład po deszczu będę sobie przejeżdżał
1: no właśnie,
0: ręką po mokrych krzakach.
1: Bo pytanie jest takie. Znaczy jedna sprawa to pamiętać, a druga sprawa to realizować.
0: Mhm. Myślę, że jak się pamięta, to czasami się zrealizuje, nie?
1: Nie wiem, wiesz, czy nie jest się pod presją społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie...
0: Kwestia radzenia sobie z presją też jest kwestią indywidualną.
1: No tak, Mateusz, tak.
0: Nie chciałbym się znaleźć pod presją. Chciałbym, mając 50 lat, biegać sobie w glanach na przykład.
1: I z brodą zafarbowaną.
0: I z brodą zafarbowaną na jakim? Miedziano złoty? No niekoniecznie na miedziano złoty. Oberżyny dawno nie miałem.
1: Okej, to wiesz co, może porozmawiasz sobie po audycji o tym z Peterkiem. On na pewno będzie zainteresowany.
0: Mhm. Ale to w temacie też jak najbardziej.
1: Drobnych przyjemności.
0: Farbowanie brody to taka drobna przyjemność.
1: A wiesz, że ja nigdy nie pociągałam za zafarbowaną brodę? No to taka moja drobna przyjemność. Zrób mi dobrze.
0: Okej.
1: Okay. Tak, więc chciałabym państwu zacytować znajomego Titusia, Wojtka Titusia, który jest troszeczkę starszy. I napisał w ten sposób. Ała, a ja już nie pamiętam, jakie są moje małe przyjemności, a przecież były. Bez nich człowiek może zostać jedynie prezydentem, profesorem lub kanarem, a ja nie jestem jeszcze. No więc gdzie one są? Może ktoś pomoże mi w szukaniu. Ja, Wojtek, się zgłoszę, pomogę ci po audycji.
0: No my dzisiaj chyba generalnie w całej audycji pomagamy w szukaniu drobnych przyjemności. Może ktoś, kto nie ma jakichś swoich, podsłucha
1: Może zgapić coś po nas.
0: Słuchacze.
1: Tak, ja ostatnio odkryłam, że uwielbiam przyklejać sobie mokre liście do policzka.
0: O, proszę. Ale takie nie prosto z mokrego chodnika?
1: Nie, z mokrego krzaka. Zrywam liście i przyklejam
0: sobie do policzka.
1: Mokre krzaki
0: to są generalnie fajne rzeczy. Próbowałaś tak kiedyś, jak są takie małe, drobne listki i była wielka ulewa, idziesz koło krzaczka i przejeżdżasz tak po nim delikatnie opuszkami palców?
1: Rewelacja.
0: Generalnie opuszki palców to jest też całkiem niezłe urządzenie wejścia do zbierania danych dla drobnych przyjemności.
1: Ale powiedziałeś profesjonalnie, technicznie, no
0: prawda,
1: Max, pojechałeś.
0: Ładnie to powiedziałem.
1: Ładnie, Mateusz, ładnie. Więc tak, ja jeszcze zauważyłam, że my wspólnie lubimy, Mateusz, nasze wspólne drobne przyjemności. Mhm. Może coś się znajdzie.
0: Ale teraz się nie obnażaj pornograficznie, emocjonalnie, proszę cię. To taki joke był, tak.
1: Mateusz, ale weź, dlaczego ty mnie tak tłamsisz? Ja chciałam tak romantycznie powiedzieć, że coś robimy razem wspólnie. Tak mnie gasisz.
0: Już nic nie mówiłem.
1: Ale ja nie chciałam żadnej perwery tu uskutecznić. Chciałam powiedzieć, że lubimy razem moknąć.
0: Ale to był żart tylko, kochanie.
1: A ja chciałabym w tym miejscu pozdrowić mamę Mateusza.
0: Mama Mateusza chyba nie słucha, bo na Ircu siedzi Agit, także...
1: Pozdrawiamy siostrę. Integruje się z rodziną. Okej, więc lubimy... Tak, lubimy razem moknąć. Mhm. Lubimy razem przejeżdżać łapkami po mokrych liściach. Mhm. Co jeszcze?
0: Lubimy burzę.
1: Lubimy razem szurać nogami po liściach.
0: O, zdecydowanie.
1: Lubimy razem zbierać liście.
0: Mhm. Kasztanki. Mhm. Mhm. Lubimy burzę. Burzę.
1: Lubimy burzę.
0: Mam do dzisiaj SMS-a. Wielkiej radości z burzy życzy Sway. U mnie już pada.
1: Wiesz co, ja myślę, że czas na następny kawałek.
0: Nie, no czekaj, ale zrobiło się po prostu sweetie.
1: Lubimy razem planować, że zrobimy zwierzaczki z kasztanów.
0: Tak. Nie powiemy jak długo. Lubimy się gapić w gwiazdy?
1: Bardzo.
0: Niekoniecznie spadające, aczkolwiek to też osobny gatunek małej przyjemności?
1: Lubimy leżeć razem na plaży. Mm-hmm. Nawet jak jest cholernie zimno.
0: Tak jest. I nawet jak tych cholernych spadających gwiazd nie widać.
1: A Mateusz, powiedz, kto lepiej znajduje mały wóz?
0: Mały
1: A ktoś
0: wóz?
1: Ciemnia, że widzi.
0: Wiesz, kto lepiej znajduje mały wóz? Mariusz. Pozdrawiamy Mariusza.
1: Mariusz, pozdrawiamy cię i bardzo tęsknimy.
0: No.
1: No.
0: A nasze małe wozy są jeszcze kwestiami dyskusyjnymi.
1: Twój był jakiś koślawy, ten ostatni, co mi pokazywałeś.
0: On był w rzucie ukośnym.
1: Mateusz, mów do mnie tym politechnicznym slangiem. Kręci mnie to na maksa.
0: Czekaj, politechnicznym to taka moja slangiem i moim radiowym głosem.
1: Mała, drobna przyjemność. Mhm.
0: Więc mój znaleziony mały wóz był przedstawiony w rzucie ukośnym.
1: Mateusz. Okej, ja myślę, że naprawdę to już jest czas
0: tak,
1: na następny kawałek.
0: Czas,
1: tak.
0: Zdecydowanie. Kawałek, który miałem już puścić w poprzedniej audycji, ale się nie załapał. Smutny, ale jakże piękny. Opet. Credence.

0: Jak słusznie zauważył Piterek, gitara jakaś taka opetowa, jak najbardziej opet, Credence, smutno, ale i bardzo fajnie.
1: Witamy Barta na kanale ircowym, fajnie, że wpadłeś.
0: Witamy.
1: No i co, Mateusz, to ja myślę, że polecimy dalej z małymi przyjemnościami.
0: No jak najbardziej.
1: Teraz
0: przeczytamy to jeszcze, co Piterek napisał tutaj nam na privie, odnośnie naszych wspólnych
1: tak,
0: małych
1: lubimy, przyjemności. Razem lubimy Piterka, jak najbardziej. Drodzy słuchacze, ja teraz radzę skupić uwagę, dlatego że będzie o drobnych przyjemnościach perwersa. Będzie krótko, ale naprawdę bardzo osobliwie. Perwers. Lubię sobie wyobrażać, że jestem królewną średniowieczną i piękny rycerz w złotej zbroi klęka przede mną.
0: Wytrzymaj. Weź na siebie tę odpowiedzialność.
1: I piękny rycerz w złotej zbroi klęka przede mną i daje mi koszyk świeżych malin. Albo że sam jestem rycerzem i ścinam głowy toporem i palę wioski. No to już pojechał, skubany.
0: No ostro.
1: Czasem też lubię sobie czytać SMS-y po 10 razy.
0: A to jest niezłe.
1: Ja też lubię.
0: Ja niektóre SMS-y właśnie mam zostawione.
1: Ja tak samo, te najciekawsze.
0: Wracam dokładnie do nich często, albo czasem. Fakt, no to jest mała przyjemność. Właśnie odkryłem, że takową posiadam.
1: I jeszcze...
0: Można posiadać moje przyjemności? Można. Czy lubić małe przyjemności, czy... delektować się moimi przyjemnościami.
1: Bardzo ładnie. Doświadczać drobnych przyjemności.
0: Otóż to.
1: Jakich drobnych przyjemności doświadcza cegieł? Ja lubię, jak się ser topi na chlebku, a jak się ciągnie na pizzy. Lubię mgłę w lesie o poranku i jak leżę na kanapie i jest włączony odkurzacz. Tutaj kilka partii, państwo pozwolicie, opuszczę. Lubię wkładać dłoń w małe kamyczki lub w ziarno. Lubię smak wody i uczucie, gdy spływa po dłoniach. Lubię dziwactwa. Lubię deszcz w nocy. Kocham samotność.
0: Z tą dłonią to jest jeszcze fajnie, jak są owce z taką grubą wełną. Tak ją pogłaskać i...
1: Ty lubisz takie owieczki, prawda? Mateusz?
0: No ba.
1: Ja mam taką prośbę do Mariusza, jeżeli słucha. Ja niestety, Mariusz, nie mam przy sobie notatek dotyczących twoich drobnych przyjemności. Były bardzo fajne i bardzo ciekawe i ja bardzo chciałabym opowiedzieć o nich słuchaczom. Jeżeli słuchasz, to bardzo cię proszę, podeślij kilka słów na maila, masz jeszcze trochę czasu.
0: Wiesz, co mi się przypomniało? Chcieliśmy mieć muzykę w tle, nie?
1: O!
0: Może coś zarzucę z góry?
1: Zarzuć. Może państwo macie jakieś pomysły na podkład?
0: Tylko byleby się znajdował na playliście, bo nie chce mi się kombinować. Dobra, czekaj, niech to będzie, co to będzie? No, niech to będzie Fun Loving Criminals. O, jakieś odwołanie do nie tego, co trzeba. Poleci, dobra.
1: Fajnie. Ja bym chciała, drodzy słuchacze, zareklamować pewną stronkę w poszukiwaniu wiadomości o tytułowej Amelie, o Audrey Tautou. Natknęłam się w internecie na bardzo fajną stronę. To jest chyba jedyna nieoficjalna strona. Oficjalnej w ogóle nie ma. Nieoficjalna strona o tej aktorce w języku polskim. Dla wszystkich fanów tej pięknej aktorki. Podaję adresik www.tatu.stopklatka.pl. Są bardzo fajne fotki, cała filmografia, biografia i naprawdę warto zajrzeć. Wykonawca tej strony, nawiązałam z nim kontakt, jest obecnie w Pekinie, bardzo, bardzo przyjemny człowiek i bardzo się cieszę z wszelkich wyrazów uznania dla jego pracy i dla tej strony. www.tatu.stopklatka.pl. Warto zajrzeć.
0: Mamy jeszcze na ircu dwie propozycje. Piterek lubi sobie czasem archiwum GG czytać kilka minut po rozmowie.
1: O, no, Jacek też lubi.
0: To jest tak, ja lubię po jakimś czasie. Ja nawet czasami, robiąc format kompa, archiwizuję sobie, przenoszę archiwum niektórych osób na potem do poczytania. A Bart lubi zasypiać przy włączonym radiu.
1: A ja nienawidzę zasypiać przy włączonym radiu. I nie jestem
0: w stanie
1: w ogóle...
0: budzić się przy włączonym radiu.
1: To też, ale nie zasnę przy włączonym radiu. Mateusz, ja w ogóle nienawidzę budzić się o 6 rano, zacznijmy od tego.
0: No ba, a kto nawidzi?
1: No, można się przyzwyczaić, podobno.
0: No, cytując seks mi się człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przyzwyczaić. Także. Ale to wpadamy w smutne refleksje, już miało być ten miło i przyjemnie. I...
1: No jak to powiedział, że miało być miło i przyjemnie?
0: No jak, no małe przyjemności to chyba miło i przyjemnie, nie?
1: Tam.
0: No jak to tam.
1: Okej, okay, to tak, to czas na następną piosenkę. W poprzedniej audycji opowiadałam państwu troszeczkę o... Mateusz, mógłbyś ciszyć podkład odrobinkę?
0: Ale u ciebie w słuchawkach, czy na wyjściu?
1: U mnie w słuchawkach.
0: No dobrze.
1: Dziękuję.
0: Proszę cię bardzo.
1: W poprzedniej audycji opowiadałam państwu troszeczkę o filmie Samotni. Fantastyczny film, bardzo śmieszny, bardzo klimatyczny. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi tego typu kino, czeskie kino. I wyłowiłam ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu zjawiskową piosenkę. Najlepsza piosenka z całego filmu. I bardzo chciałabym, żebyście się państwo zapoznali z tą piosenką. Ja już ściągnęłam sobie przy pomocy technicznego staru, dziękuję ci bardzo Jacku, płyty tej kapelki. Także z czasem, jak będę się bardziej oswajała z tą muzyką, to z pewnością będę wybierała jakieś piosenki do audycji, żebyście państwo mogli również posłuchać. A na razie posłuchajcie tej piosenki, którą przygotowałam na dzisiaj.

0: bardzo ładny, klimatyczny kawałek z filmu Samotni. Polecam film i polecam kawałek do posłuchania. Mateusz, podobał ci się?
1: Kawałek czy film? Zresztą jedno i drugie mi się podobało. Film był bombowy? Kawałek słyszałem. Chociaż nie, no dobra. Bombowy to nie jest dobre określenie na film.
0: Specyficzny jest ten film.
1: Tak, zdecydowanie. Bardzo ma specyficzny klimat. A tak mi się przypomniało, bo kiedyś w dyskusji na IRC-u podczas reżysera użyłem określenia fajny w stosunku do filmu Zielona Mila. Ktoś mnie naprostował, że fajny to nie jest słowo, które by pasowało. Faktycznie bombowy to nie jest słowo, które pasuje do filmu Samotni, ale zdecydowanie to jest film warty obejrzenia, jak najbardziej.
0: No to bardzo się cieszę, że się zgadzasz z moją opinią.
1: No, raz na jakiś czas można.
0: Mateusz.
1: Tak, słucham. Znowu chcesz mnie o coś zapytać.
0: Nie, no chciałam zapytać, czy jeszcze coś w kwestii tych drobnych przyjemności. Czy już wyczerpaliśmy temat?
1: Czy chcesz pytać jeszcze o moje?
0: No jasne, no nie chcę przecież pytać o swoje.
1: No tam masz jeszcze na tej liście z notateczkami. Masz na przykład napisane Villager Premium. Aha, numer 10.
0: Ale ja już odłożyłam tą karteczkę, to aha, może powiedz sam od siebie. Sam może od ja się siebie dowiem czegoś nowego o tobie.
1: Bardzo lubię na przykład pierwsze pociągnięcie dymu z cygara. O, to jest mała przyjemność. Samo cygaro jest już całkiem sporą przyjemnością, ale właśnie ten pierwszy smak dymu.
0: A wiesz co? Podczas naszej 3-miesięcznej znajomości, takiej bliższej znajomości, ani razu nie paliłeś. Jakoś no, cię nie ciągnie do tych drobnych
1: przecież
0: przyjemności.
1: Przecież wiesz, że te 3 miesiące cygaro leży jeszcze, ono leży 4 miesiące już czeka właściwie na dogodną okazję. Już niedługo.
0: Okej. Okay. Ja lubię bardzo, bardzo jeść smakiję. Kojarzysz smakiję?
1: Truskawkową.
0: Taka kaszka truskawkowa, ale w bardzo specyficzny sposób. To znaczy najpierw zgarniam łyżeczką tą kaszkę białą z góry.
1: A na koniec samą resztę
0: truskawek. Tak, żeby nie naruszyć tych truskawek, co jest naprawdę sztuką. Równie dobrze mogłabym tych truskaweczek nie jeść. Najbardziej lubię tą kaszkę. Samą, bez truskawek. To jest taka moja drobna przyjemność. I lubię słuchać ptaków o poranku. Bo wyobraź sobie, że czasem się budzę o poranku. Nie wstaję, ale się budzę. I lubię słuchać ptaków z zamkniętymi oczami. Teraz, teraz o tej porze roku to chyba będzie ciężko z tymi ptakami, ale tak wiosną, latą
1: teraz
0: bardzo
1: fajnie. Teraz tylko gawrony. Czasami jak się budzę, to lubię rano słuchać deszczu, jeżeli pada. Ale tylko wtedy, jeżeli nie muszę wychodzić od razu na dwór. Co jeszcze? Może jakąś jeszcze wspólną moją małą przyjemność? Zapadła drażniąca cisza.
0: Radiowa cisza.
1: Będę relacjonował. Słuchaj, z zamyśloną miną.
0: Gryzie mikrofon.
1: Gryzie zieloną gąbkę od mikrofonu.
0: O, moją drobną przyjemnością jest wkładanie, ale to zabrzmi, ale...
1: Czekaj, bo...
0: No ale powiem to, licząc na to, że nie będzie skojarzeń. Moją drobną przyjemnością jest wkładanie sobie różnych rzeczy do ust. Listków, patyczków.
1: Tak, kawałka palmy.
0: Właściwie wkładam sobie do ust wszystko, co popadnie.
1: Wiesz co, to ja już zagram ten kawałek dla Barta, dobra?
0: Okej, zagraj.
1: Miałaś kawałek z czeskiego filmu, ja mam kawałek czeskiej kapeli na specjalne zamówienie i odgryzałem się na forum dyskusyjnym SAR-u, że będzie ze specjalną dedykacją. Chciałaś coś dodać?
0: Tak.
1: Przepraszam.
0: Bart, pozdrawiam cię. Nie przejmuj się Mateuszem, on nie jest taki straszny. On tutaj się odgrażał na forum SAR-u, ale wiesz, on tak z przymrużeniem oka. Tak naprawdę on nie trzyma mnie na takim krótkim łańcuchu, jak to się wydaje. Nie, spoko. Prawda, Mateusz?
1: Jasne. I z tej okazji ze specjalnymi pozdrowieniami dla Barta 13. stoleci.

0: Ja powiedziałam, drodzy słuchacze, że moją drobną przyjemnością jest słuchanie ptaków o poranku, na co Tituś odpowiedział na kanale ircowym tak troszeczkę jakby nie w temacie, a jednak w temacie, że... że jego ptak też go rano nie słucha. To ja już teraz rozumiem, Tituś, dlaczego u ciebie jest tak krucho z drobnymi przyjemnościami. Wyraz współczucia. Tak.
1: Okay. W razie, gdyby się podłamał i przestał odzywać na ircu, to będziemy wiedzieli...
0: Dlaczego?
1: Czemu.
0: My naprawdę wierzymy w twojego... Okej, okay, dobrze. Mateusz, oddaję ci głos.
1: Ja mam coś teraz jeszcze ten...
0: Aha, i witamy oczywiście Stefana
1: witamy
0: na kanale
1: Stefana,
0: ircowym.
1: Czyli Potato. No więc wesoło tam u was. Co jest za wesoło? U nas jest zawsze wesoło. Znaczy, no może z wyjątkiem zeszłego tygodnia.
0: Ja się bardzo staram. Mateusz to by najchętniej smucił. Ja muszę tutaj nakręcać wszystko.
1: Wiesz co, może my zrobimy taki kącik.
0: Kącik.
1: Ty będziesz, będziesz opowiadać bajki o mnie.
0: Że ja co? Że o co ci chodzi niby?
1: No taki pomysł właśnie mi zawitał do głowy.
0: Przecież wszyscy słyszą co i jak. Nie muszę tutaj opowiadać bajek.
1: Znaczy no wszyscy słyszą, no ale ty bajki i tak lubisz opowiadać.
0: Oj Mateusz, ty mnie chyba już nie lubisz.
1: Nie kombinuj. Mam jeszcze jakieś małe przyjemności czyjeś? Czy będziemy reklamować ziemniaki? Bo Reklamujmy ziemniaki, bo Stefan w ogóle napisał maila. Wesoło tam u was, zrobił nam się wesoły kącik miłosny Sway i Wisha. Wy chyba myślicie, że już was
0: miłosny.
1: Nikt nie słucha.
0: Jaki miłosny?
1: A tam
0: litości.
1: Nikt nie słucha. Litości, no gdzieżby.
0: Czytaj dalej.
1: A muzy jak na lekarstwo, no jak. Proszę o reklamę ziemniaków, ale kompleksową, a nie, że ziemniaki wiecie, to fajnie. Kompleksowa reklama z recenzjami.
0: Ja lubię ziemniaki.
1: Tak.
0: Nie lubię placków ziemniaczanych i nie lubię frytek.
1: www.ziemniakipg.prv.pl.
0: Jeszcze raz
1: słuchacze.
0: Muszę powtórz.
1: www.ziemniakipg pisane razem .prv.
0: I teraz wszyscy walą na tą stronę. PL. Strona jest oblegana. Stefan staje się sławny.
1: Tak jest i w tym momencie my już nie musimy robić kompleksowej reklamy z recenzjami, tylko wszyscy sobie tam oblukają. Generalnie z ziemniakami to jest tak, że pomysł powstał na jakimś strasznie nudnym wykładzie. Stefan wpadł na pomysł portretowania ludzi jako ziemniaków, czyli generalnie takie małe bulwki nóżkami. Z jakimiś cechami charakterystycznymi.
0: A, Mateusz, sorry, że ci przerwę. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak coś takiego wygląda, to Mateusz ma dokładnie taki awatar na forum Saru, prawda?
1: Otóż to,
0: jesteś sportretowany jako ziemniak.
1: Dokładnie, na forum Saru moim awatarem jestem ja jako ziemniak, czyli www.sarpggda.pl, tam właśnie na forum i awatarek przy

0: tej smaki truskawkowej.
1: O, jak ładnie się wstrzeliłam z kawałkiem.
0: No to już cicho. A co to?
1: O kurczę, ale weszliśmy, ale w topa.
0: Dobra, to już cicho.
1: Kawałek się kończy.
0: Spokojnie, prosimy nie regulować odbiorników.
1: Ja myślałam, że to taki podkład zarzuciłeś.
0: No już, możemy.
1: Żegnamy Agit, dobranoc.
0: Dobranoc. I co? Dyskusja na temat mojego awatara na forum. To jest broda, to nie są kły.
1: To są kły, Mateusz ma takie kły.
0: O, przepraszam, miałem tak nie robić.
1: Mateusz, nie denerwuj się tak na mnie. Bo wy, drodzy słuchacze, nie widzicie, jakie on tutaj miny robi do mnie.
0: To znowu kącik pod tytułem bajki na temat Wisha.
1: Mateusz.
0: Opowiedz, jakie miny robię do ciebie.
1: Słodkie. Mateusz, czy ja bym mogła tutaj zapodać troszeczkę poezji?
0: Poezji? Mhm. Naturalnie, ale to nie będzie moja poezja.
1: Nie, a okay. Twoja poezja jest tylko dla mnie. Mm. To będzie tak odnośnie poprzedniej audycji. Poprzednia audycja, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś nie słuchał przypadkiem, była audycją o miłości. O miłości niespełnionej, nieszczęśliwej, między innymi. I ja znalazłam dwa bardzo fajne wiersze, które

0: chciałabym Państwu zaprezentować. Jeden wierszyk. To jest wiersz, który dostałam od znajomego i to jest wiersz jakiejś anonimowej autorki, znaleziony w internecie. Ale myślę, że on bardzo fajnie pasuje do tematu i bardzo fajnie definiuje uczucie, ale niekoniecznie nieodwzajemnione. To leci mniej więcej tak. Aha, i to tak właśnie jeszcze przy okazji par typu Gosi i Michała albo Dietiego i Beatki. Z pozdrowieniami dla nich. Cokolwiek się dzieje, dzieje się zawsze pomiędzy tobą a mną, na księżycu albo znacznie, znacznie ciemniej. Pod kocem albo przy kawach, likierach, ciasteczkach z kminkiem. Wyciągam rękę, a ty jesteś szorstkim policzkiem i szorstkim słowem. W mieście gasną neony i gwiazdy. I perony jak laguny, jak wyspy, zimne i parne, pełne kłębuszków, tęsknot podawanych z ust do ust, nagle cichną. Cichną też wiolonczele w niebie, połamane batuty nie drżą i nawet otulanie dłoni bandażami nie pomaga, kiedy mówisz. Te małe ranki trzeba koniecznie wylizać. To jest, powiem szczerze, mój ulubiony wiersz o miłości. I jeszcze króciutki fragment wiersza Przerwy Tetmajera. Szukam cię, a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię, a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie, nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem. A i to tyle. Z mojej strony.
1: Mhm. Ja mam teraz niby polecieć z kącikiem.
0: Aha, tak. No i teraz polecimy z kącikiem osobliwości.
1: Tak a propos burzenia nastroju. Ja w sumie skomentowałbym trochę ten drugi wierszyk, ale...
0: Skomentuj.
1: Nie będę.
0: I Mateusz, ty zawsze tak robisz. Powiesz A, ale nie powiesz B.
1: Już ci mówiłem, że bardzo mi pasuje do ciebie.
0: Polec z kącikiem.
1: No widzisz. Dzisiaj w moim wykonaniu krótko, prosto i na temat. Prosto z Woodstocka, bodajże sprzed 2 lat. Pan Witek, gość z Atlantydy, piosenka o kosie.
2: Na specjalne życzenie, pamiętacie taki program pana miłego Owsiaka był i tam była taka piękna piosenka o naszych kochanych, pracowitych kobietach. Na specjalne życzenie piosenka o kosie.

0: Najkrótszy kącik, nie?
1: To już koniec? Mhm. Bardzo krótki.
0: I pierwszy w wersji live. Mhm.
1: Bardzo fajny kącik, Mateusz.
0: Piosenka.
1: Bardzo ładnie.
0: O kosie. Pan Witek, gość z Atlantydy.
1: Nasz czas antenowy dobiega końca, drodzy słuchacze, ale mamy dla was jeszcze dwa kawałeczki. Mateusz był tak uprzejmy i łaskowy, że pozwolił mi oba zapodać swoje kawałki.
0: Ja tam uprzejmy i łaskawie. Już ustaliliśmy, że to w ramach rzeczy, które człowiek może robić z wielkiej miłości, nie?
1: No skoro tak mówisz, to z tej mojej wielkiej miłości do ciebie. To taka ikonka z takim wampirkiem, jak na gadu-gadu powinna się pokazać.
0: Tak, tak. Nawiasik kwadratowy, dwie kropeczki, kreseczka.
1: Następny kawałek dedykuję specjalnie tobie, mój drogi współprowadzący. Roy Orbison.

0: Anything I Want, powiadasz?
1: Co myślisz na ten temat? Podobała ci się piosenka ode mnie dla ciebie?
0: No ba, przekaz mi się bardzo podobał.
1: A powiesz mi coś miłego na zakończenie audycji?
0: Lubię z tobą prowadzić audycję.
1: Och, ach.
0: Lubię, jak siedzisz tak blisko, kiedy prowadzę audycję.
1: Mateusz.
0: I jak pijemy jednego tymbarka Pita Haye.
1: Zawstydziłeś mnie.
0: Starałem się.
1: Okej, dobrze. No to prawie wszystko na dzisiaj, drodzy słuchacze. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy tym, którzy zdecydowali się spędzić wieczór z nami, a nie z zespołem T-Love na przykład.
0: A tak, bo dzisiaj koncert w Kwadracie.
1: Tak, dzisiaj ruszyła Kwadratowa po 2 latach.
0: Mhm.
1: Może będziemy mieli okazję się spotkać na jakiejś imprezce.
0: Może, może.
1: Okej, no to co? No to ja może powiem parę słów o kawałku, który przygotowałam dla Państwa na zakończenie dzisiejszej audycji.
0: A czekaj, tu jeszcze zarzucimy, bo przyszła na Ircu mała przyjemność.
1: Aha,
0: jest
1: dobra,
0: przyjemnie
1: dawaj.
0: Rozwijać waflową rurkę tak, żeby krem w środku został cały. To coś analogicznego do twojej smakii z truskawką.
1: Aha, chyba tak.
0: Aj, znowu miałem tak nie robić.
1: Mateusz, to nie pasuje do naszego imażu.
0: Imidżu.
1: Jak powiedział Kos.
0: Przepraszam.
1: Dzisiejsza audycja przebiega...
0: A jaki już mamy imidż?
1: Mroczny i klimatyczny.
0: To będę okay. robił... Jak, czekaj, jak mogę mrocznie robić?
1: Bo to było bardzo mroczne. Okej, okay, dzisiejsza audycja, drodzy słuchacze, jakbyście nie zauważyli, przebiegała pod znakiem filmu Amelia. Bardzo fajnego filmu. Polecam jeszcze raz Państwu stronę www.tatustopklatka.pl pod znakiem drobnych przyjemności. I nie może być inaczej. Na zakończenie usłyszycie Państwo kawałek z filmu Amelia. Mój ulubiony kawałek. No i cóż, Mateusz, chyba się pożegnamy.
0: No, chyba trzeba będzie.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Czwartek, 21:30. Kolejny jest Swedish Project.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc, do usłyszenia.

porcelanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się

najdalszej ciszy, gdy bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąpi.

Witajcie, witajcie. Sorry za przerwę, ale Windows padł, więc musiałem zastartować szybko i już jestem z powrotem. Permanentna rewolucja, godzina 22:30, sobota. Witam was, Barti. Zaczynamy granie punkowe. Jako, że dzisiaj jest dzień wszystkich chorych na białaczkę, bardzo smutny dzień, to pogramy najpierw takie piosenki, które się kojarzą z takim dniem właśnie jak dzisiejszy dzień. A więc na początek Grabarz i Strach na Lachy, BTW, Mamy Tylko Siebie.

0: Panowie.
1: Wracając do Dnia Świętego Walentego, czyli Dnia Chorych na Białaczkę oraz Wszystkich Zakochanych, tylko jeden z moich kolegów miał dzisiaj taki opis na gadu-gadu. Walentynki, święto imperialistycznych świń. Ciekawe? Nie wiem, ja się z tym tak średnio zgadzam. Mi się podobało bardzo dzisiaj i było bardzo fajnie. Dobra, a pozostając w klimacie, Bob Marley i Could You Be Loved?

To był Bob Marley i Could You Be Love, prawda, że fajna, skoczna piosenka. No i co, jakaś dyskusja o matematyce i fizyce, jakieś literki LO i tak dalej, więc wnioskuję, że rozmowa tyczy się liceów ogólnokształcących, więc nie biorę udziału, bo mnie nie dotyczy, się nie znam. I to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat kanału ojcowego i jeszcze do tego dodam, o, to nie wszystko było jednak, chciałem dodać, że serdecznie zapraszam, jakby ktoś chciał wejść na kanał ojcowy i zmienić temat, to ja się chętnie dołączę i tak dalej. Można też zadzwonić, numer telefonów 82626 ze wszystkich akademików lub 812626 z akademika numer 3 lub 347-2626 z świata. Dobra, to by było na tyle. Gdańska. Wracamy do tematu świętego Walentego, imperialistycznego święta. Tak jak to mój kolega Wiktor powiedział, napisał dokładnie i teraz będzie kult Idoani.

No, i to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o wątek Dnia Wszystkich Świętych Zakochanych. Ale jak tak to bywa zwykle w tej audycji, początek jest spokojny, później się rozkręcamy i dlatego teraz stary Teal of Alternative z piosenką Wychowanie.

No i to by było tyle. A teraz mam małą informację, a natomiast... ojejku, źle powiedziałem. Zacznę od nowa. Blablabla. Mam małą informację. Zespół, który dzisiaj już tutaj zapodawałem, czyli się, który się nazywał Grabarz i Strachy na Lachy, rusza w trasę koncertową. Niestety nie będzie w Gdańsku, ani nigdzie w pobliżu, więc trzeba będzie gdzieś pojechać dalej i zobaczyć, może się uda. Cała rozpiska, wszystko jest dostępne na independent.pl, więc wszystkich zapraszam tam do oglądania i słuchania. Ja teraz właśnie patrzę na terminarz KSU, który jednej z najstarszych takich polskich kapel, i zaraz się dowiem, czy mamy coś w Gdańsku. No niestety, też nic nie ma, więc zapomnijcie o KSU. A szkoda, bardzo szkoda. Fajny zespół. Niestety dzisiaj nie przyniosłem nic do studia, więc nie da rady posłuchać. Dobra, czy to by było na tyle z spokojnych piosenek? Jeszcze mam jakąś jedną. Albo nawet może i... No, jedną mam. Dobra, to jeszcze ostatnia jedna. Zespół nazywa się Happy Pills. Piosenka nazywa się Telewizja.

zmiany. W 39 walkach Green Point i Milwaukee chleją z radości. Niepokonany w 48 walkach, a pokonany w 3 jedynie walkach. Niepokonany.

No, i teraz była fajna piosenka o Andrzeju Gołocie, takim słynnym polskim bokserze, jakby ktoś nie kumał, o co chodzi. Kiedyś fajnie, Polska się podniecała, później Andrzej bił po jajach i wszyscy go lali, ale teraz znowu boksuje i miejmy nadzieję, że znowu będzie wielki. Dobra, a teraz nadal gramy mocno, chociaż znalazłem jedną fajną piosenkę z pozdrowieniami, aha, bo były pozdrowienia od Tomka Budzyńskiego, zespołu Armia. Ale to będzie na koniec, jako specjalna ciekawostka. Bardzo fajny pan, bardzo fajnie nagrywa, no i jeszcze dużo, dużo fajnych rzeczy robi, ale jest strasznym pijakiem. Dobra, a teraz Homo Militia, dwie piosenki, Moje Ciało, Mój Wybór i Policja, to takie będzie ostre.

Mówiłem, że będzie ostro. No i była. Była homolitia, moje ciało, mój wybór i homolitia, policja. Bardzo prawdziwy ten drugi kawałek, prawda? Dobra. Jedziemy dalej. Pójdź teraz będzie taki zespół. Nie będzie tak ostro, trochę wolniej będzie. Czyli wolniej może nie, ale nie tak ostro. Zespół pochodzi z Wrocławka, a nazywa się Belgrad. I jak mi powiedział kiedyś kolega, całe rzesze ludzi się na tym wychowało w Wrocławku. Republika Dupków.

skoro mieliśmy już pozdrowienia od Budzyńskiego i od Licy, to teraz nie wypada nic innego zapadać jak zespół, w którym na przykład Budzyński występował. Nie wiem, czy Lica też, ale chyba nie. Zespół nazywa się Siekiera, a piosenka nazywa się Idzie Wojna. To też będzie takie ostre, więc uwaga.

No niestety ta piosenka tak się głupio kończy, bo pewnie jest jakaś stara i nie wiem skąd ją dokładnie mam, ale no wszyscy słyszeli o co chodziło, idzie wojna, płynie ludzka krew. Dobra, teraz będą dzieci starzy Sida, nie dzieci Sida, tylko starzy Sida. No, bo Sid to był taki koleś z Sex Pistols, a piosenka nazywa się No Future.

No, dosyć powiem, pesymistyczna piosenka, ale punk rock powstał w takich czasach, kiedy hasłem właśnie tych ludzi, pierwszych punk rockowców, było No Future, ale to już nieważne. Mam nadzieję, że zmieszczą się jeszcze dwie do trzech piosenek. Pierwsza to, co chcę zaprezentować, to piosenka z przystanku Woodstock. Zespół nazywa się Proletariat, a piosenka nazywa się Tommy. Ona się trochę długo rozkręca, ale chyba jest fajna.

No, to była muzyka z przystanku Woodstock. Niestety, przystanku Woodstock już nie będzie. Będzie coś innego, może, a jak nie, to w ogóle nic nie będzie. No zobaczymy, może coś wymyślą ci z Woźpu i będzie można się gdzieś fajnie pobawić przez jakieś dwa dni w wakacje. Przynajmniej tak ostatnio było. Więc to było tyle. Tyle leci Belgrad. A ja chciałem powiedzieć teraz, że będzie piosenka. Taka piosenka, od której mi się, jak słyszę ten zespół, na przykład w Melmaku, to trochę mi się smutno robi, no bo zespół punk rockowy, a grałem go na dyskotekach, niestety osiągnął dużą dosyć popularność, ma kilka skocznych, fajnych piosenek i tłum się przy tym bawi. Piosenka nazywa się Ezoteryczny Poznań, a zespół nazywa się Pijama Porno.

Bum. Dobra, to była przedostatnia piosenka, teraz czas na pozdrowienia. Pozdrowienia będą ode mnie dla Lady M. Niestety dzisiaj nie będzie kącika dla Lady M, ponieważ nie znalazłem żadnej godnej piosenki. I to jest przykre, prawda? Jakie to jest przykre, to się nie mieści. Dobra. I teraz będą jeszcze drugie pozdrowienia, ale to już nie ode mnie, a mianowicie od jednego pana, tego poety krakowskiego. I to już będzie wszystko na dzisiaj, co przygotowałem dla was. Więc do usłyszenia niedługo. Pewnie w następną sobotę audycja się nie odbędzie, ponieważ do domu pojadę w końcu. Nie to, żebym się stęsknił, ale już bym chciał pojechać sobie. Ale w Gdańsku też mi bardzo dobrze. No dobra, koniec gadania. Trzymajcie się ciepło. Walczcie jeszcze tydzień sesji i już będzie po wszystkim. No to na razie. Trzymajcie się i ciepłych snów dzisiaj.

miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała:

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

Graja zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

jak arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Wasza nawet,

zazdrośnicy. Darem ty chcą poplewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi. Czyliż pustym domysłem te czary.

potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem podartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłoi twych oczu omdlenia. A choćby je dzień cały badał bez wytchnienia, nie wypatrzy z nich tego, co ja z nich wybieszczę.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc, nie chce mi się koncertować, szczerze mówiąc.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Od tych dwóch chłopaków znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Ten utwór skończył się bardziej zaskakująco niż się spodziewałem. Po prostu wziął i urwał się, a potem zaczął się następny w trakcie tej samej MP3-ki. Nie wiem, tak czy inaczej jest czwartek i godzina 21, czyli najwyższa pora, aby rozpocząć program Reżyser. Bond. James Bond. Dobry wieczór wszystkim, Michał Gierek przy mikrofonie. Rozpoczynamy jak co tydzień program Reżyser, czyli subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. Przypominam wszystkim, że z reżyserem, czyli ze mną, można się skontaktować na parę sposobów, między innymi z adresu internetowego reżyser@wp.pl, to znaczy z adresu, właściwie pisząc na adres reżyser@wp.pl, ewentualnie bezpośrednio ze strony internetowej www.sar.pg.gda.pl lub na kanale ircowym SAR. Jeżeli tylko mam wolną chwilę, to wtedy z wielką chęcią rozmawiam z ludźmi, którzy na tym kanale aktualnie są. Przypominam również, że jest telefon do SAR-u z miasta 347-2626 z sieci akademickiej Politechniki Gdańskiej, czyli chyba ta główna zainteresowana część. To jest 82626 z Akademika DS czy 812626. Przypominam również, że można w moim programie wygrać plakaty filmowe z różnych filmów, dzisiaj między innymi z głównej premiery tygodnia, bo mamy ich trzy, ale jest jedna najważniejsza i ta premiera jakby ukierunkuje program muzyczny, przekrój muzyczny całego programu, ale tak czy inaczej plakaty dostaję od Cinema City Krewetki, czyli www.cinemamyślnikcity.pl, tam możecie znaleźć zawsze aktualny repertuar. Co tak poza tym, mam parę ciekawostek ze świata kina, znów stały punkcik programu 007 minus 007 i muszę wam się przyznać, że trochę trudno było znaleźć pod tym kątem, ale jakim kątem? Otóż kąt dzisiaj jest taki, że już od jutra na ekranach polskich kin najnowszy film animowany wytwórni Walta Disneya, więc dziś w moim programie będzie bardzo dużo filmów, bardzo dużo piosenek z tych właśnie filmów animowanych, choć niekoniecznie wytwórni Disneya, a zacznijmy od piosenki, której muzykę skomponował Mark Mancina, czyli ten sam kompozytor, który pisał muzykę m.in. do Bad Boys, a skomponował tą muzykę we współpracy z Philem Collinsem. Phil Collins tą piosenkę zaśpiewał i we współpracy tych dwóch panów powstała też ścieżka dźwiękowa do tego najnowszego filmu, o którym będę mówił już za chwilę. A teraz na dobry początek właśnie Phil Collins i You'll Be In My Heart.

You'll be in my heart, będziesz w moim sercu, Phil Collins i ścieżka dźwiękowa z filmu Tarzan. Był to film, za który Phil Collins dostał Oscara za piosenkę najlepszą. I w tym roku też wytwórnia Disneya bardzo mocno namawiała Phila Collinsa, aby promował swoją piosenkę Look Through My Eyes, która już po tym wejściu zostanie wam zaprezentowana. Jest to piosenka promująca film... Jaki film? Mój brat Niedźwiedź, Brother Bear. Jest to film, jak już wcześniej wspominałem parokrotnie, wytwórni Disneya. Już w tym roku, właściwie w zeszłym roku, mieliśmy okazję zobaczyć film Gdzie jest Nemo? Film, który jest we współpracy wytwórni Pixar oraz wytwórni Walta Disneya. Przypominam, Pixar jest to ta firma zajmująca się trójwymiarowymi animowanymi filmami, które były robione głównie dla wytwórni Walta Disneya. Firma Pixar już niedługo nakręci ostatni film we współpracy z Waltem Disneyem, a później zacznie kręcić swoje własne filmy. Jak to niektórzy mówią, będą wtedy one bardziej dla dorosłych, chociaż i tak już udaje mi się przemycić sporo różnych ciekawych tekstów i gagów, które nie są rozumiane koniecznie przez dzieci, a dorośli śmieją się w kinie do rozpuku. Ale wracając do naszego bohatera w tym tygodniu, czyli mojego brata Niedźwiedzia, jest to film animowany tradycyjną techniką, chociaż jest tam sporo też elementów trójwymiarowych, ale to jest tak fajnie zamaskowane malowanymi ręcznie teksturami. Co mogę powiedzieć o tym filmie? Otóż film opowiada historię pewnego eskimoskiego chłopca o imieniu Kenai, który w wyniku chłopca czy mężczyzny, jeszcze nie jestem dokładnie pewien, ale on w wyniku czarów i zorzy polarnej zamienia się w niedźwiedzia, budzi się jako niedźwiedź i zaczyna poznawać niesamowity świat przyrody. Jest to film z czarami, z dużą ilością muzyki i gagów, tym razem w wykonaniu dwóch łosi, Tuka i Ruta. W wersjach oryginalnych głosów im użyczyli Dave Thomas i Rick Moranis, a w polskiej wersji niesamowita para aktorów, Andrzej Grabowski, znany m.in. z roli Ferdynanda Kiepskiego, i wielki mistrz polskiego kabaretu Zenon Laskowik, który po 13 latach powrócił w chwale po pracy listonosza do tego, żeby znowu rozśmieszać Polaków. Już podczas różnego rodzaju reklamówek mogliście zobaczyć w kinie, jak ten duet aktorski świetnie prezentuje się w tych rolach. No a już od jutra na ekranach polskich kin będziecie mogli zobaczyć, jak w tej zdubbingowanej wersji oni rozśmieszają polską publiczność, a właściwie również was, moi drodzy słuchacze. Przypominam, że mam sporo plakatów z tego filmu, a mianowicie nawet 11, o ile dobrze pamiętam. Już po tym programie zostaną one umieszczone wśród pozostałych plakatów, które są na forum. Przypominam www.sar.pg.gda.pl/forum. Na tym forum możecie znaleźć całą listę plakatów, łącznie z plakatami z Władcy Pierścienia, o których będzie jeszcze mowa w dalszej części programu. Już po tym programie zostaną umieszczone właśnie z mojego brata Niedźwiedzia. Jeszcze jest taka niespodzianka, ponieważ mam również plakaty mniejszego rozmiaru. Jeżeli ktoś na przykład ma już cały pokój zatapetowany plakatami od reżysera i chciałby mieć tylko taki mniejszy plakat o wielkości połówki formatu B1, na przykład na lodówkę, to są takie trzy plakaty. Chciałem również was zachęcić, jeżeli macie jakieś różne wspomnienia związane z filmami animowanymi, abyście na przykład pisali na IRC-u lub telefonowali 347-2626 z miasta, 82626 z akademików Politechniki Gdańskiej, z akademika DS3 812626. Z wielką chęcią porozmawiam z wami o filmach animowanych. A teraz, zanim przejdziemy do dwóch kolejnych premier, które już są z zupełnie innej beczki, to piosenka premierowa Phil Collins, Look Through My Eyes, piosenka z filmu Mój brat Niedźwiedź.

Look through my eyes. Spójrz przez moje oczy. Spójrz moimi oczami. Phil Collins, Mark Mancina i ścieżka dźwiękowa do filmu Mój brat niedźwiedź, Brother Bear. Przypominam, że już od jutra ten film animowany wytwórni Walta Disneya na ekranach polskich kin. Nie wiem, jak bardzo studenci będą tym zainteresowani, ale być może studenci z młodymi dziećmi lub też studenci, którzy mają już dość strzelanin, pościgów i filmów akcji, chcąc się chwilę odprężyć w kinie pięknymi krajobrazami Alaski rysowanymi przez wytwórnię Walta Disneya, wybiorą się do kina. A teraz pora na dwie kolejne premiery tego tygodnia. Otóż dwie ostatnie premiery tego tygodnia. Są to dwa filmy. Jeden to jest film z Australii, Tajemnica Aleksandry. Jest to film, tak jak wspominałem wcześniej, przed tym wejściem zupełnie innej beczki. Otóż film opowiada historię pewnego mężczyzny, który na swoją rodzinę wraca do domu szczęśliwy, ponieważ dostał awans. Wraca do kochającej żony i dwóch córeczek. W momencie, w którym wchodzi do domu, patrzy, że całe mieszkanie jest puste. Nie wiadomo, gdzie się one podziały. Jedyne, co znajduje, to jest kaseta wideo. Na tej kasecie wideo nagrana jest jego żona, szczęśliwa, uśmiechnięta, tańcząca do pewnego momentu. Ale co się będzie dalej działo? Cóż, zapraszam was na ekrany, to znaczy zapraszam was do kin. Jeśli chodzi o ten film, to rzadko kiedy gościmy filmy australijskie na naszym ekranie. Przypominam, że ostatnio mogliśmy oglądać film o trzech dziewczynkach z muzyką Petera Gabriela. Film o drodze do domu. Film również australijski. A teraz jeśli chodzi o drugi film, to już film z zupełnie jeszcze innej beczki, czyli thriller amerykański w koprodukcji z Niemcami zrobiony. Otóż pewien mężczyzna bardzo śpieszy się na przegląd, znaczy na przegląd, na spotkanie w sprawie pracy i okazuje się, że próbuje dotrzeć, ale autostrada jest zakorkowana, więc postanawia pojechać na skróty. Jedzie na skróty i w pewnym momencie jego opony w jego kołach, znaczy jego koła, opony w kołach jego samochodu, o tak, zostają przebite i samochód zjeżdża z trasy, uderza w samochód stojący na poboczu, który też zresztą ma przebite opony. I cała ta grupa ludzi wybiera się w poszukiwaniu telefonu i trafia na domek, w którym widać ktoś mordował ludzi. I to najprawdopodobniej ludzi, którzy przypadkiem, a może wręcz umyślnie, stracili koła w swoich samochodach, to znaczy zostały im przebite. Tak czy inaczej, makabryczny horror, troszkę w klimacie, przypuszczam, różnego rodzaju thrillerów typu Koszmar minionego lata. Nie wiem, jeżeli ktoś obejrzy ten film, to proszę, niech mi zda relację. Ja najprawdopodobniej z powodu braku czasu, zresztą macie sesję, więc też proponuję, żebyście dobrze decydowali, na jakie filmy wybierać się do kina. Ja na ten film najprawdopodobniej się nie wybiorę, ale chętnie usłyszę od was jakąś recenzję tego filmu. Jeżeli ktoś chce, to niech dzwoni lub pisze. Kontaktów ze mną jest wiele, znaczy możliwości kontaktu. O tak, ujmijmy to. A teraz kolejna piosenka z filmu animowanego. Tym razem będzie to z Mustanga z Dzikiej Doliny, film z zeszłego roku właściwie, z wiosny. Tym razem Bryan Adams, Here I Am.

Brian Adams, Here I Am. Zapomniałem was uprzedzić, że nie będzie to wersja radiowa, tylko była to właśnie ta wersja filmowa z dużą ilością muzyki ilustrującej to, co działo się na ekranie. A teraz, ponieważ już koniec w pewnym sensie, na pewno koniec premier, to może teraz, zanim przejdziemy do kolejnych wrażeń związanych z filmami animowanymi, to już przejdziemy trochę jakby do ciekawostek ze świata kina. Otóż zostały ogłoszone nominacje do BAFTA, czyli British Academy Film Awards, i jest to taki jakby brytyjski odpowiednik Oscarów. I otóż, jeśli chodzi o te nominacje do BAFTA, najwięcej nominacji dostał film Wzgórze Nadziei, bo 13. Poza tym 12 nominacji zgarnął Władca Pierścieni i Powrót Króla i 10 nominacji Dziewczyna z Perłą oraz Pani Władca na Końcu Świata. Oraz Między Słowami, czyli Lost in Translation, czyli w pewnym sensie Zgubione podczas tłumaczenia, Sophie Coppoli, 8 nominacji. Jeśli chodzi o takie ciekawostki, to może tak wymienię te główne kategorie. Otóż do najlepszego filmu roku zostały nominowane Duża Ryba Tima Burtona, Wzgórze Nadziei, Władca Pierścieni Powrót Króla, Między Słowami i Pani Władca na Końcu Świata. Jeśli chodzi o najlepszą reżyserię, to Tim Burton za Dużą Rybę właśnie, Anthony Mangela za Wzgórze Nadziei, Peter Jackson Władca Pierścieni, Sofia Coppola Między Słowami i Peter Weir Pani Władca. Dokładnie tak samo jak przy najlepszym filmie. I teraz ciekawostki pojawiają się w momencie, w którym jest mowa o najlepszym aktorze. Otóż poza Benicio del Toro 21 gramów, Bill Murray Między Słowami, Johnny Depp Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły i Jude Law za Wzgórze Nadziei pojawiają się dwie nominacje dla Shona Penna. Jedna za Rzekę

tajemnic, a druga za 21 gramów. To samo dzieje się wśród najlepszych aktorek. Otóż najpierw Annie Reid za The Mother, Naomi Watts za 21 gram i Scarlett Johansson za Dziewczyna z perłą i Między słowami. No i Uma Thurman za Kill Bill, część pierwsza. Co tak poza tym, jeśli chodzi o najlepszy film nieanglojęzyczny, Inwazja barbarzyńców, Trios Belleville, Być i Mieć, Goodbye Lenin, In This World i Spirited Away w Krainie Bogów. Nie wiem, dlaczego ten film jest nominowany, bo przecież był to film z 2002 roku jako tako i już dostał Oscara w zeszłym roku. Nie wiem, dlaczego jest nominowany w tym roku do BAFTA, może w Wielkiej Brytanii wszedł później, tak samo jak w Polsce. Jeśli chodzi o najlepszy scenariusz oryginalny, tu ciekawostka. Poza 21 gramów, Inwazją barbarzyńców i Między słowami oraz Drożnikiem jest Gdzie jest Nemo? Film animowany wśród najlepszych scenariuszy oryginalnych, a jeśli chodzi o scenariusze adaptowane, to Duża Ryba, Wzgórz Nadziei, Dziewczyna z Perłą, Władca Pierścieni, Powrót Króla oraz Rzeka Tajemnic. Inną ciekawostką, to też już mówiłem wam w sprawie związanej z techniką realizacji dźwięku i obrazu, są nominowane we wszystkich kategoriach Władca Pierścieni, Pani Władca, Piraci z Karaibów, na przemian na przykład Kill Bill, Duża Ryba lub Wzgórze Nadziei, a w żadnej z nominacji nie ma Matrixa i o tym się też sporo mówiło, że najprawdopodobniej nie dostanie on nawet nominacji do Oscarów. Jestem ciekaw, co wy myślicie na ten temat. A teraz w takim wypadku, skoro no wiadomo zresztą film Gdzie jest Nemo został nominowany do najlepszego filmu animowanego pełnometrażowego, to może przypomnijmy sobie teraz piosenkę Beyond the Sea w wykonaniu Robiego Williamsa z tego właśnie filmu, w pewnym sensie w oczekiwaniu też na nominację dla tego filmu również do Oscarów.

0: swingujący Robbie Williams. Ci, którzy lubią twórczość Robbiego Williamsa, wiedzą, że ten właśnie utwór Beyond the Sea zamykał jego płytę Swing When You're Winning. Był to utwór, o ile dobrze pamiętam, numer 15. Robbie Williams sobie żegluje, a my pożeglujemy do świata kina, jeśli chodzi o różnego rodzaju ciekawostki, które udało mi się wyszukać w tym tygodniu dla was. Otóż, może niektórzy z was słyszeli, Roger Moore był parę dni temu w Polsce na zaproszenie jednego z czasopism, które przyznaje swoje nagrody. Przybył, rozdał parę autografów, pożartował parokrotnie, głównie jeśli chodzi o swoje role Jamesa Bonda i Świętego. A skończyło się wszystko tym, że dostał też nagrodę za całokształt twórczości. Przypomnijmy, że parę lat temu na przykład Sophia Loren również przyjeżdżała na zaproszenie tego samego czasopisma, żeby te nagrody rozdać. Co jeszcze? Otóż James Cameron, nie wiem czy pamiętacie tego pana, reżysera m.in. Terminatora 1, 2 oraz filmu Titanic, który był najbardziej kasowym obrazem wszechczasów. Od czasów Titanica nie nakręcił właściwie nic, to znaczy jakby to ująć, był producentem paru filmów i nakręcił film Ghosts of the Abyss, czyli Duchy Otchłani, można byłoby to tak powiedzieć, i był to film specjalny, taki troszkę fabularyzowany dokument o wraku Titanica dla kin IMAX. Tak czy inaczej, mimo wszystko od 7 lat James Cameron nie nakręcił żadnego filmu pełnometrażowego, jakiego typowo kinowego, i jego fani już zaczynają się zastanawiać, o co chodzi. I na jednym ze spotkań przy okazji pokazu jego filmu Terminator 2 Dzień Sądu, specjalnej jego wersji, dowiedzieli się od niego, że już pracuje jednak nad nowym filmem. Podobno ma być tam sporo grafiki komputerowej. Jest to film science fiction, jak zresztą do tego przyzwyczaił nas James Cameron. Miejmy nadzieję, że jego w pewnym sensie dokładność i pedantyczność, wręcz dbanie o szczegóły, znów zaowocuje jakimś pięknym dziełem, bo właściwie bardzo lubię filmy tego reżysera i stawiam go na równi ze Stevenem Spielbergiem. Co jeszcze? Otóż już od początku stycznia, bodajże 10, została uruchomiona witryna www.fallen, czyli F-A-L-L-E-N, myślnik art, fallenart.com. Jeszcze raz www.fallen-art.com. Jest to strona, która jest prowadzona przez Bugginsa. Nie przez Bugginsa, przez Bagińskiego. Tomka Bagińskiego, tego samego, który zrobił Katedrę. Otóż przygotowują się wraz ze swoim producentem do ich najnowszego filmu krótkometrażowego, właśnie Fallen Art, czyli po polsku Sztuka Spadania. Już jest parę plakatów reklamujących film, jest krótki teaser, no i zapowiada się to dosyć ciekawie. Jeśli zaś o teasery chodzi i trailery, otóż już pojawiły się trailery do długo oczekiwanego Van Helsinga, w której w głównej roli wcielił się Hugh Jackman, oraz do Jersey Girl, czyli najnowszego filmu Kevina Smitha, tego samego, który nakręcił m.in. Chasing Amy, Jay i Silent Bob kontratakują, Dogmę, czy słynnych pierwszych jego sprzedawców. Zobaczymy, czy Jay i Silent Bob powrócą, chociaż była mowa, że powrócą dopiero w filmie animowanym w technologii Flash. Wszystko się wyjaśni. I co jeszcze? A, jeśli chodzi o takie ogłoszenia bardziej już kinowe, to powiem już za chwilę. A teraz pomyślałem, że może byśmy się trochę zabawili z Timonem i Pumbą. Tym razem troszkę polskich słów. Otóż już kiedyś wam wspominałem, że dubbing do Króla Lwa został uznany przez wytwórnię Disneya za najlepszy dubbing nieanglojęzyczny. Więc teraz zostaję was na 3,5 minuty z Timonem i Pumbą. Hakuna Matata!
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że w cham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Hakuna Matata, Timon i Pumba, jeszcze Simba, zresztą w obydwu wcieleniach, tym młodszym i tym starszym. Nie muszę ukrywać, że Król Lew jest do tej pory mimo wszystko nie do pobicia, jeśli chodzi o najpiękniejszy film animowany, jeśli chodzi o moje subiektywne zdanie, zresztą którym zazwyczaj się z wami dzielę. I oczywiście zazwyczaj zachęcam was do dzielenia się waszym subiektywnym zdaniem. Reżyser edwp.pl ze strony internetowej www.sarpegigda.pl przez telefon 347-2626 lub 8, ewentualnie 1-2626 lub w jakikolwiek inny sposób. Teraz trochę ogłoszeń, jeśli chodzi o repertuar kinowy. Otóż wspominałem wam jakiś czas temu o ciekawym filmie Takeshi Kitano o tytule Lalki. Otóż Kino Żak w ten weekend organizuje pokazy filmów Takeshi Kitano, czyli w piątek, w sobotę i w niedzielę będzie można obejrzeć takie filmy jego jak Hanabi, Lalki oraz Brother. Dla studentów bilety są po 10 zł. I teraz jeszcze wracam do tematu, który zapoczątkowałem tydzień temu. Otóż sekcja filmów amatorskich OKO, czyli działająca przy promocyjnym klubie filmowym Burl w Gdańsku, informuje, że w dniach od 9 do 11 marca odbędzie się przegląd filmów amatorskich i niezależnych kategorii film sensacyjny. Przegląd ten rozpoczyna formę comiesięcznych prezentacji autorskich produkcji filmowych, które stanowić będą eliminację do tegorocznego czwartego przeglądu filmów amatorskich i niezależnych Wytmy 2004. Co miesiąc prezentowane będą filmy w następujących kategoriach. W marcu właśnie film sensacyjny, w kwietniu teledyski Impresja, piąty, czyli maj animacja, potem w czerwcu fabuła i w październiku film dokumentalny. Wszystkich chętnych do udziału, do przeglądu prosimy o nadsyłanie filmów na CD. Jeżeli ktoś z was jest filmowcem, amatorem, jest zainteresowanym, proszę niech napisze na adres reżyser@edwp.pl, a ja prześlę dalej informacje dotyczące tego właśnie przeglądu. Do końca lutego można wysyłać pracę na ten właśnie marcową część przeglądu. Już powoli zbliża się za 15 minut godzina 22. Jeszcze jest to prawda troszkę wcześniej. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj w tym momencie rozpocznie się stały punkt programu. Bond. James Bond. Od czasu, w którym już nie losuję utworów, rzadko kiedy zdarza się, że udaje mi się nawet zagrać ten dżingiel, ale dzisiaj z dżinglem. No i rzadko kiedy 7 minut z agentem 007 trwa już 7 minut, ponieważ unikamy właśnie momentu losowania i unikamy paru innych zajmujących czas informacji. Ale za to zawsze można poprzez zapowiedź wyrównać ten czas i dzisiaj, ponieważ gram piosenki z filmów animowanych, zastanawiałem się, ponieważ nie było żadnego animowanego Bonda, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, więc pomyślałem, że zagram piosenkę bondową, która najbardziej przypominałaby piosenkę z jakiegoś filmu animowanego. I znalazłem utwór zespołu Toy Dolls, to już tytuł nawet kojarzy się troszkę z Toy Story, czy ogólnie z lalkami, czyli filmami animowanymi. Utwór nazywa się James Bond Lives Down Your Street, czyli James Bond mieszka na twojej ulicy. Więc w tym utworze będzie można po pierwsze usłyszeć główny motyw przewodni, a do tego jeszcze trochę śmiesznych historii dotyczących Jamesa Bonda, który przecież mieszka nawet na twojej ulicy. Szczególnie dla ludzi znających język angielski polecam, ponieważ będzie parę ciekawych, śmiesznych tekstów. Więc Toy Dolls, James Bond Lives Down Your Street.
1: My name is Bond. James Bond.

Zespół Toy Dolls i James Bond Lives Down Your Street. No cóż, is he 001, 002 or 003? It all depends which agent do you need. Tak czy inaczej, ja zawsze staram się tutaj zaprezentować wam jakąś oryginalną wersję utworu z Jamesem Bondem w roli głównej postaci scenariusza piosenki, tak to ujmę. Jestem ciekaw, jak wam się to podoba. Oczywiście zawsze o wszystkim, co się dzieje w tym programie, możecie napisać na adres ryzysa@redwp.pl. Żaden mail nie pozostanie nieodpowiedziany. Choćby nie wiadomo, jak mało było czasu, jak bardzo bujna była sesja. Zresztą życzę wam wszystkiego najlepszego w sesji, oby była owocna i udana. A teraz zastanawiałem się, czy znów piosenki, które już wielokrotnie były grane w tym programie, czyli takie jak piosenka z Pięknej Bestii, Celine Dion, albo na przykład Kolorowy Wiatr, Vanessa Williams, albo Whitney Houston, Mariah Carey, When You Believe. Jedną z tych piosenek zakończę, a teraz po takiej dowcipnej piosence to chyba jednak zagram tą piosenkę. Nie, albo nie tą piosenkę. Ponieważ ta piosenka nie jest z filmu animowanego. Ona jest z filmu co prawda dla dzieci, ale to nie był film animowany. Więc trzymamy się dzisiaj tej tradycji, więc może w takim wypadku jednak Kolorowy Wiatr, czyli Colors of the Wind, nie w wykonaniu Edyty Górniak, ponieważ tej kasety nie mam ze sobą, a niestety ten utwór udało mi się znaleźć tylko jedynie na kasecie. W wykonaniu oryginalnym, czyli byłej Miss America, Vanessa Williams, Colors of the Wind.

Nigdy jeszcze coś takiego mi się nie zdarzyło, ale jak to się mówi, zawsze musi być ten pierwszy raz. Doszło do resetu systemu spowodowanego dziwnym zachowaniem naszego komputera. Cóż, widocznie jakieś chochliki na to popracowały. Cóż, powoli mój program dobiega końca. Już za chwilę wasze objęcia weźmie was Paweł z muzyką drugiego planu. Tutaj jedna z moich słuchaczek, Ania, próbowała poprosić mnie o jakiś utwór na koniec. Nie wiem, najprawdopodobniej nie dojdzie ostatecznie do tego ostatecznego wyboru, więc wyboru najprawdopodobniej będę musiał dokonać sam, chyba że w ciągu tych jeszcze paru sekund, póki ja tutaj coś mówię, coś padnie na ircu. Ja chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć a propos tego Bonda z Toy Dolls. Tam było słychać ten piękny brytyjski akcent. Otóż ten sam brytyjski akcent można było usłyszeć w filmie Love Actually. To właśnie miłość, który miałem okazję obejrzeć dopiero teraz, po świętach i po tym wszystkim. W kinie było prawie pusto, chociaż i tak było pełniej niż na niektórych filmach tuż po premierze. Tak czy inaczej, film moim zdaniem jest naprawdę fajnie zagrany, świetny zestaw aktorów, łącznie z tym, że czasami w rolach trzecioplanowych pojawiają się bardzo fajni, znani aktorzy, którzy mogą sprawić wam bardzo dużą przyjemność, jeżeli ich znacie. A poza tym film naprawdę dobrze zmontowany, jest sporo historii, jedne znacie z życia, inne całkowicie absurdalne. Razem się to ogląda bardzo przyjemnie, to jest zresztą film autorów scenariusza do Czterech Weseli i Pogrzeb. I uważam, że film im wyszedł naprawdę dobry, ogląda się to bardzo przyjemnie. A teraz, skoro ostatecznie jednak nie padła tutaj propozycja z Irca, to w takim wypadku zostały 4 minuty z hakiem do godziny 22, kiedy to przechwyci was Paweł. Więc w takim wypadku wspaniała para na pożegnanie, czyli Whitney Houston, Mariah Carey, When You Believe, piosenka pochodząca z filmu Prince of Egypt, Książę Egiptu. Za tą godzinę dziękuję wam, Michał Giorew, i do usłyszenia za tydzień.

pompa krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.